0: Radio Maestrala.
1: Oni svojevrsni brend.
2: Marka, brend.
1: Oni svojevrsni
2: Marlboro.
1: Oni
2: institucija.